Kartom na burek, a taki porcelan. Smotry, maci, bulkama, tapety, parmazan. Pięć kilo heraku, lebo jeansy, Calvin Klein. Tak, zdarzy to mi nic nie stij.